no utashikwa, sheria iko ya na mama kiu mtoto ama baba kiu mtoto akiona hii video wasimchukue, don't take it lightly. Wasipatie mtoto wangu pombe, no.